0: Tanja Žagar klapa šufit na aktualu.
1: Uživaj vikend
2: na aktualu.
1: Z nami Rudi Žigar.
0: Ja, in upamo, da ste z nami tudi vi. Seveda ste, napišite nam SMS 0431 30 40 50, kaj počnete in kje ste.